0: právě trenduje na TikToku.
1: Máme na Fajn.
0: Máme na Fajn. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn

nejlepší ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.